0: 7. I z tego zaciu ja.
1: A czabry umar.
0: Czabry już się do waran.
1: A czabry umar.
0: Czabry już się do waran.